0: Branko Novák.
1: Zjutrania kronika. Poinformatívna oddaja s vestio. Nikier drugie kot na Radio Ena. Poletna jutra na Radio Ena.
2: Tako lepo je, kad se tri sonce zbudi.
0: Dobro jutro.